Na Radiu Rubin są twoi najlepsi hity z tobą bez dan. Wherever you go, whatever you do, tri tebi doma. I just wanna feel real love, feel the home that I live. Na poti in ob delu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.